Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 peninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka.

puta. Ni potok s ribama od srebra, ni mladoš drijebe, vlažna oka, ni jabuka.